0: Usta milczą, śpiewaj wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum.